biana. Nyame hwehwɛ adwensakra obehu biana. Nyame hwehwɛ ɔda obehu bi wo akoma mu. Nyame hwehwɛ adoma obehu bi wo mu ana. Na sɛ ne nyina yɛ wiase ne manko a. Sɛ ne Yesu ka kyerɛ sika ne wo sɛ ɔkwase ana dwiam bɛgye. Wo kra firi wo nsam. Ɔno deɛ ne nkonta obuo nyina yɛ ne bro pata ne mmoa wanya ne ayuo ne atoko a wanya ne bebre besa. Yɛhwehwɛ mu nso ne ɔni kɔbompo da heavy. Ɔni salvation, ɔni nkwagye, ɔni akoma mu ti, ɔni kronkron, ɔni gyidie. Ɛti ɛnɛ deɛ de ma wɔ ne sɛ gyidie a Abraham nyɛ nyame mu no. Ɛti na ɛnɛ nipa pii.